Takimunye jo John Mirov, kol takimunye jo moje chayet. Tayola jo komunera.